na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy weź

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku.
2: Dziś już trochę bardziej pochmurno, żegnamy się z tym pięknym słoneczkiem. 20 stopni dziś będziemy mieli, więc temperatura bardzo podobna do tego, co było. Na razie mamy 11 stopni, no ale przyszły zmiany.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
5: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
4: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
6: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
4: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało. Klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. 14-latek stanie przed sądem rodzinnym za niebezpieczną jazdę na hulajnodze elektrycznej. Po drodze ekspresowej jechał ponad 50 km na godzinę. Fundacja na rzecz lubuskiego dziedzictwa Gloria Monteverde zapowiada nową książkę o historii lubuskiego winiarstwa. PKW przyjęła zgłoszenie wszystkich 12 komitetów do wyborów senackich. Do 14 października mają oni czas na zebranie niezbędnych podpisów.
7: Dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
8: Ojoj.
7: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
9: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
8: Ja za chwilę do łazienki.
7: Kto jest już na nogach, niech da znać.
9: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: SK 106 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Kwiatkowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest. Święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek.
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek. Może w weekend jakiś spacer. Pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie. Bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne brasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Jesteś ale naszym słoneczkiem. Ale jak chcesz, to ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy. Dzisiaj jest dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego
1: dziki
2: rana. Ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha. To...
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz, to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua i Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon. A to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Kama i Wiktor.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: No dzisiaj już trochę inne warunki do prowadzenia samochodu, warto mieć to na uwadze, bo po takim okresie słonecznym deszczyk no na niektórych kierowców działa niezbyt dobrze, dlatego uważajmy dziś na drogach.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń.
10: SK Sport News.
9: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
11: Jankes!
12: I Wiktor!
11: W Radiu SK!
8: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak.
13: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
8: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
13: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
8: Dzień dobry! Tak jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj do wydawca tak słucha i mówi, o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w dniu stópkarzy, w dniu podologii.
0: No ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: Po co jej się źle kojarzy?
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły no. Inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć, mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minię samochodową.
1: Ważne,
4: pozdrawiam.
1: Tylko kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: I po reklamie.

0: jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj.
1: Uwaga!
0: To brzmiało jak Karolina.
2: Karolina z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Ten głos bał się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
3: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
2: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona
3: się,
2: po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku. Co to jest ta Hyroxa?
3: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy z sobą bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, on musi przyjść do mnie na trening personalny.
4: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
2: Ale Wiktor...
3: Ja cały czas biegnę i mówię.
2: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
3: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
2: I nie lata.
3: To się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
3: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka
0: była.
3: Całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
3: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
2: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
3: Nie, dobrnęłaś za 100 lat.
2: Do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.
3: Oj, dziękuję.
0: Tutaj to jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
3: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
2: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
3: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam, oczywiście, ja się w ogóle nie dam, absolutnie.
0: To jest
3: więc
0: teraz...
3: 12.30, 12.50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
3: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
22: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
2: Jeszcze dosyć spokojni na ulicach Żar, kierowcy budzą się do życia i zdają sobie sprawę, że ten piękny, słoneczny okres już za nami. Na razie mamy 11 stopni, dziś 20, no ale będzie pochmurno, deszczowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
3: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
0: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. 13 października można zrobić pierwszy krok do aktorstwa. Maja Masiers z Akademickiego Koła Kultury na UZ-cie zaprasza na pierwsze w tym sezonie warsztaty otwarte.
6: W tym semestrze próby odbywać się będą głównie w Bibliotece Norwid we wtorki od godziny 19.
2: A teatr ma już na swoim koncie kilka premier.
7: Janusz Kubicki z politycznym poparciem byłego prezydenta Zielonej Góry w wyborach uzupełniających do Senatu poprze Konfederacja.
8: Jankes, Gama
9: i Wiktor
10: w Radiu SK.
2: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
11: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
12: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
2: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej, jasna sprawa. Felix, Jem i Jasmine Thompson zrobili to razem 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu beef.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
4: No.
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Wojasz.
1: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to, Radek, zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: jest,
1: telefon przy uchu, prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga, trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda lewa.
0: Mhm. Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Mhm. Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Gdzie poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem? No to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulaciones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie
0: dobrze.
1: Spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się

0: emocji i pewnie jakieś dangerous newsy będą u Pauliny. Zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję to tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych. Ponad 200 modeli wózków. Premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: W tym momencie nieco większy ruch na ulicy Serbskiej i Katowickiej, również Moniuszki czy Zielonogórska. Może być nieco trudniejsze do przejechania, utrudnienia związane z dużą liczbą aut również mogą być na Piastowskiej.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
13: SK Sport News.
12: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
16: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
17: Podobno.
18: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczeka. Nie wiem.
17: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: który
0: leży zawsze tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu.
2: Kama i Wiktor.
3: Wiktor. Radio SK. Radio SK.
0: No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: I po reklamie.

0: to dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy pod 22 się zadzwoniłam do pani Małgorzaty?
4: Tak.
5: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu Jasny Dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
4: No i?
5: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
4: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
5: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, no. Proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
4: A jak ktoś je gdzieś poroznosił

0: osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
1: Gdzie ja to będę palić?
0: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
1: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
0: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
2: Zostałaś wkręcona.
1: A to jak wiesz, to spierdalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Pędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć. Chyba, że...
0: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
0: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: Kama.
3: Kama.
2: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku.
2: Cały czas mamy 11 stopni. Ta temperatura będzie się tak utrzymywać, później powoli rosnąć, aż urośnie do 20, ale dzisiaj deszcz z przerwami i mrzawka, więc wszystko co jesienne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
4: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
3: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
5: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj pracując na dziale hodowlanym czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
3: Mówi to na kot z łódzkiego zoo. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
0: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. Najlepsza satyra na świecie w Bibliotece Norwida. 90 z prawie 800 prac międzynarodowego konkursu na rysunek satyryczny można oglądać w jej gmachu, mówi Magdalena Faron.
6: Zarówno humorystycznie, ale i również można zobaczyć i odczuć elementy grozy związane z zagrożeniem.
2: Nowego dyrektora Mosiru w Zielonej Górze poznamy jeszcze w październiku. Swoją kandydaturę zgłosiło 5 osób.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
8: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
9: Cześć Eska, ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tę olimpiadę.
7: Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego. Just a young...

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dlatego
1: dnia.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I naprawiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać
2: o niższych
4: tematach dla facetów? Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd, dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. No. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym, SK tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
4: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
4: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
4: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We pray. Ręce

0: samego rana Kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego, będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK. Jedno jest pewne, kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ile masz drobnych?
5: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
4: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
4: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
5: Niemożliwe.
4: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: No, musimy się przygotować już na nieco inną, bardziej jesienną pogodę. Dziś maksymalnie 21 stopni. W tym momencie na naszych termometrach jest 13, więc nie jest źle. No, ale później deszcze.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 8:30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
12: Kama i Wiktor.
13: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
14: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
13: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
15: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
14: I w tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: Też kiedyś był taki zespół Las Ketchup, a serehe.
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: No właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć SK, ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna, bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes, jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę. Z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korośiel i Sointa, również mają swoje teorie.
3: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
4: To na bank był Wałbrzych, bo jestem autorem tego cytatu, to na 100%. A jeżeli, jaka tam jest podpowiedź, że mury mówią?
3: Ściany mówią.
4: Ściany mówią. To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
1: Ja
4: albo
1: nie.
4: Może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
3: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
4: Tak.
3: Okej, dobry pomysł.
4: To Ateny lecimy. Albo Berlin.
3: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
5: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie. Kraków.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: możemy wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: cześć! Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska.
1: A jak mówią?
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
2: Już dzisiaj nadchodzi taka prawdziwie jesienna pogoda. 22 stopnie to wcale nie jest źle, ale już będą deszcze. Od jutra zdecydowanie chłodniej, w tym tygodniu słoneczna ma być tylko niedziela.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła dziewiąta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
4: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
5: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
4: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
6: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
4: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
3: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
7: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
3: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
8: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. To okazja do zwiedzenia miejsc na co dzień niedostępnych, a w dodatku w halloweenowym klimacie 24 października w skansenie fortyfikacyjnym Czerwieńsk halloweenowy Bunker Day.
9: W czasie Halloween zamieniają się czasem w domy strachów. Oczywiście pozytywne domy strachów.
2: Mówił organizator Paweł Pochocki. Coraz mniej czasu, bo już za nieco ponad tydzień odbędzie się kolejny lubuski kongres gospodarczy.
10: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: 18 minut po godzinie 9. Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
14: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
14: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
15: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Dziś ma być 21 stopni, deszcz z przerwami. No już taka prawdziwie jesienna pogoda. Na ulicach żar dosyć spokojnie, choć nieco większy ruch na Serbskiej i Katowickiej.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Jest 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
11: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
10: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
12: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
10: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
13: SK Żary News.
9: Krystian Machalica. Lechia Zielona Góra chce prawdziwego stadionu piłkarskiego. Prezes Maciej Murawski cieszy się, że ten lekkoatletyczny będzie wyremontowany, ale to nie wystarczy.
14: Jestem przekonany, że jakby powstał stadion z prawdziwego zdarzenia, to nasza frekwencja byłaby zdecydowanie większa niż jest teraz. Pewnie na początku nie byłoby to 7 tysięcy, ale byłaby to inna frekwencja, inne możliwości dla klubu.
9: 127. Tyle wniosków wpłynęło do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Do 20 października poznamy listę zadań zakwalifikowanych do głosowania.
15: 2 minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i zagram ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli Little Sam McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: dobry. Hit Waste, Tinelli, Major League DJ. 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: hot. Inna, ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie.
10: Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24 edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych. Ponad 200 modeli wózków. Premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
16: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
23: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: I po reklamie.

0: Maiden i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałem.

Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
6: Cały czas wiszą nad nami chmury. Z tych chmur spadnie deszcz. To są zapowiedzi synoptyków na popołudnie mniej więcej koło 14, 15, 16. Może zacząć padać, a od jutra obniżka temperatur.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
8: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
7: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
9: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
7: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
10: SK Żary na czasie.
6: Edyta Geppert w Filharmonii Zielonogórskiej wystąpi 25 października o godzinie 18. Zespół Ponad Chmurami, taka formacja, zagości w Muzeum Ziemi Lubuskiej 24 października. W klimatach muzycznych pozostajemy, bo Skolim będzie śpiewał w auli UZ-u 22 października. Są też stand-upy, jak choćby Sebastiana Rejenta, który wystąpi w zielonogórskim Kawonie 14 października.
11: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się czterodniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy czterodniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
14: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
13: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
14: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
13: Ulica Żagańska 68, Żary.
14: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
15: I po reklamie. Eska.

0: od Sanach w Radiu SK z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
9: I po reklamie.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok raty kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
3: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia.

0: Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo starego folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: W tym momencie na naszych termometrach stopni 17, dziś maksymalnie 21. Od jutra ochłodzenie, a dziś po południu spadnie pierwszy od dłuższego czasu deszcz, no i najbliższe dni deszczowe będą.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
8: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
10: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
8: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w Zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
11: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
12: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
8: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
13: SK Żary na czasie.
7: Bartosz Zalewski, stand-uper, będzie w Café Noir w Zielonej Górze oczywiście 15 października o 19. Dzień wcześniej w Kawonie Sebastian Rejent w programie Ku lepszej Polsce. Queen symfonicznie w Filharmonii Zielonogórskiej będzie można usłyszeć legendarne przeboje tego zespołu 10 października o 16 i o godzinie 19. W Filharmonii wystąpi również Edyta Geppert, ale to 25 października. Polska Noc Kabaretowa w hali CRS też 25.
14: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
8: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
9: Ile masz drobnych?
10: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
9: No to idziemy na jesienne łowy.
10: Z taką kwotą? Dokąd?
9: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
10: Niemożliwe.
9: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
12: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Śląska 106.6.
1: I've been fighting.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan. Kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio
2: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki.
3: Ask what you can do for your country.
2: Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Nepturnika i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia, tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany.

0: 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, z czego były pierwsze książki?
3: Z glinianych tabliczek?
2: To jak wtedy zaginali rogi?
4: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Dzisiaj w okolicach 20-21 stopni, tyle powinno być w Żarach, natomiast po południu ma popadać, w nocy do 7, no i jutro już chłodniej do 14. Teraz duży ruch na przykład na Podchorążych oraz na ulicy Żegańskiej.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowym i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
10: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
11: Jaka to była kobieta?
12: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził.
10: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
9: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
13: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
9: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
0: SK Żary News.
8: Maciej Juszczak. To połączenie ruchu i dobrej zabawy. W Zielonej Górze trwa rowerowa gra terenowa pod tytułem Jesień na dwóch kółkach, mówi Katarzyna Fedro z Urzędu Miasta.
14: Trzeba znaleźć różowe naklejki, zrobić sobie przy nich kreatywne zdjęcie i wysłać na e-mail.
8: Uczestnicy gry dostają również upominki. Ulica Fioletowa na Hynowie do remontu. Prace mają się zakończyć w ciągu 4 miesięcy. Koszt to 2 miliony złotych.
15: Wszystkie hity zaczynają się w Esty. Mam dla Was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z Waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Esty. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kygo i Max Magnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza, podkreślmy to na antenie Radia SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Remixy.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalate Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalate Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz, Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia Sky Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat, zawdzięczamy to w Low. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie, kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton,

0: label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Dzisiaj w okolicach 20 stopni, ale jutro już chłodniej do 13-14, w weekend także nie więcej niż 13 stopni. Teraz sporo samochodów na Wrocławskiej oraz na ulicy Czerwonego Krzyża.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
5: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tu powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
4: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
5: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
4: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
6: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
7: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
6: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
4: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
8: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak. Jesień na dwóch kółkach. W ramach rowerowej gry miejskiej na rowerach można odkrywać parki i wypatrywać naklejek. Sprawdzamy, jak taka akcja Wam się podoba.
9: Jest to fajne po prostu, żeby była taka integracja między mieszkańcami, plus więcej wychodzenia na dwór, więcej aktywności fizycznej.
10: Zawsze jakaś dodatkowa aktywność.
11: Moim zdaniem super inicjatywa.
12: Myślę, że to jak najbardziej uaktywni mieszkańców.
3: A rozmawiała Ola Kanoniak. Mini rondo w Raculi wkrótce będzie gotowe. Dziś zaczęto lać nowy asfalt.
13: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia. 14:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Shady and all of us. Klasyk nad klasyki. Eminem i Drew Slim Shady na antenie Radio SK, 14:15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodnie nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
19: I po reklamie.

0: Grupa Amoroso, Pink Fantasy i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zayn i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic, w Radiu SK tuż pod godziną 15. Obaj przez chwilą mieli te kręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20 i mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68, Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.

0: 20 stopni to jest maks na dzisiaj. Od jutra temperatura znacznie niższa, maksymalnie do plus 13-14. No i również ma dosyć mocno popadać. Teraz w Żorach sporo samochodów, na przykład na Tunelowej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
4: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
5: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
4: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
3: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
6: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
3: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
7: SK Żary News.
0: Maciej Juszczak. Bunkry otwarte po zmroku. 24 października Halloweenowy bunkier Dave w Skansenie w Czerwińsku.
8: Do zwiedzania będzie 9 obiektów. Obiekty będą pokazane na specjalnej mapce. Oczywiście przypominamy, że na to wydarzenie trzeba zabrać ze sobą latarkę.
0: Mówił organizator Paweł Pochocki. Ponad 2 promile alkoholu we krwi i 5000 zł mandatu. Wczoraj przez jednoczenia policjanci drogówki zatrzymali mężczyznę, który pijany jechał na hulajnodze elektrycznej.
9: Sońca i koroście.
10: Czyli SK.
9: SK. W radiu SK. SK.
11: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi, daj.
12: Jakbym był co najmniej w lewym narożniku.
11: Właśnie.
12: A w prawym koroście.
11: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w Esce.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak. Mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, żebym się nadawał, jest napisane, szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Estra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Wiesz? Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Jest akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co.
0: Aha.
1: Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
15: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
7: SK.

0: i Imagine Dragons w Radiu SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu-Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć, Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby
3: dokładnie
4: bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nurcja. Nasturcja,
0: Nasturcja
4: chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: Wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie. Dziękujemy się, bardzo. Miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł to jest głucha noc.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie, taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata,
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Ile masz drobnych?
13: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
12: No to idziemy na jesienne łowy.
13: Z taką kwotą? Dokąd?
12: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
13: Niemożliwe.
12: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Gazety na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
6: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na jesienne łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
9: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Dużo samochodów na przykład na ulicy Wrocławskiej, również w okolicach Czerwonego Krzyża, czy też na ulicy Piastowskiej. 20 stopni dzisiaj, natomiast od jutra chłodniej, tylko do plus 14.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
14: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowo.

0: nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
1: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
2: Jak mówi mi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
3: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
2: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
3: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
2: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
1: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
4: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak, bez nowoczesnego stadionu nie będzie rozwoju Lechii. Tak uważa prezes Maciej Murawski. Stadion lekkoatletyczny będzie gotowy za mniej więcej 2 lata.
6: Myślę, że nasi kibice nie będą tam oglądali meczów takim komfortem, jakiś jest, kiedy się jest na prawdziwym piłkarskim stadionie.
5: Tłumaczył Murawski. Na mecze Lechii w tym momencie może przychodzić 999 kibiców. 15 miesięcy i ponad 1 000 000 skontrolowanych osób to bilans na lubuskim i dolnośląskim odcinku polsko-niemieckiej granicy.
7: Sońta!
8: Sońta!
7: I Koroście!
8: I Koroście!
7: Czyli SK! SK!
9: 2 minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
10: O!
9: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzić ma do podologa. Zapraszamy.

0: lubię zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wanty Kulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
0: o nie.
1: Prawda?
0: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
0: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho. No. A po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba tylko ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na SK.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki, i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym Hiszpanem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni
1: z oryginału?
0: To jest całkiem
1: zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart. Skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa...
1: No dobrze, teraz.
0: Dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździć.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie?
1: Żeby... Mm-hmm. No, ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
5: Wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68. Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
19: Dzisiaj w nocy do plus 7 stopni, jutro do 13 kresek. No i taka pogoda ma się utrzymać również przez weekend. Ma także popadać. Teraz w Żarach uważajcie na przykład na Telemana oraz na ulicy Okrzei.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. A za szczegółami Michał Skolimowski.
21: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
22: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
23: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.

0: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
2: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
3: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak. Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzeńskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
5: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
4: Mówi Piotr Grabowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzeńskim. Sprawą zajmują się już krośnieńscy policjanci. Minirondo w Raculi wkrótce będzie gotowe. Dziś zaczęto lać nowy asfalt.
3: Sońca. Sońca. I Koroście.
6: I Koroście.
3: Czyli SK.
6: SK.
3: Radio SK.
7: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
8: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
7: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
8: To takie burgundowe.
7: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: All I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas Pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg skaczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od Ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawałem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Jadziu, szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy Ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny?
0: Właśnie.
1: Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze, po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest to bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat, to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, urabura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie.
0: Możliwe, no.
1: Nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
10: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
9: Vito. Twój dom. Twój styl.
10: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
9: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
10: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.

0: If w Radiu SK, Sanitary Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, to zaliczyliśmy to spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo starego folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
5: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Żary, ulica Chrobrego 21.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68. Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Jutro do plusy 13-14 kresek, w sobotę oraz w niedzielę bardzo podobnie. No i również ma nieco więcej popadać. Na razie ten październik był dosyć suchy. Teraz w Żarach bądźcie ostrożni, na przykład przy Wrocławskiej.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł. 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
14: SK Sport News.
13: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płocka, Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3, 7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
14: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak. Ponad pół kilometra utrapienia dla pieszych i kierowców, ale to się zmieni. Chodzi o ulicę Fioletową w Chynowie.

0: nowej infrastruktury powstanie nawierzchnia standardowo z EcoKoski, która pozwala nam zapewnić właściwe odwodnienie nawierzchni jezdni.
1: Mówił wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonter. Urząd Miasta podpisał również umowę na modernizację ulicy Jasińskiego. Bunkry otwarte po zmroku. 24 października w Czerwieńsku. Halloweenowy Bunkier Day.
2: To ja może na początek pozdrawię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to jest aktualnie gorącej 20 hit numer 1, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SK.pl można głosować, a ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Radio SK. Tim Berg już teraz. I've been watching you.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fuka i Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
2: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nieowocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: Ile masz drobnych?
5: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
4: No to idziemy na jesienne łowy.
5: Z taką kwotą? Dokąd?
4: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
5: Niemożliwe.
4: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
6: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Żary na czasie.
12: Maciej Juszczak, sprawdzam, co dzieje się w klubie U Ojca, a tutaj za godzinkę rusza kolejna impreza, rozpoczął się kolejny rok akademicki, no i dzisiaj integracja pierwszego roku właśnie w klubie U Ojca, a więc będzie bardzo muzycznie. Natomiast już jutro o 22:00 w X-Demonie gościem specjalnym będzie Tymek, którego doskonale znacie z anteny Eski. To w ramach High School Party.
13: Muzyką się żyje.
14: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, u których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
14: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
17: Imprezka. Imprezka.
14: Imprezka. Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór, Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i Bedoesa, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie. Więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek, jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: O,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Toyota prezentuje... Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie, 664-402-302, słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302, ktoś już próbuje, a ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie, nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w Totka.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
3: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
2: Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność.

0: Wracaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Żary na czasie.
8: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i już jutro coś dla fanów muzy granej na żywo. Grupa The Analogs zagra w klubie Elektrownia w Żaganiu. To punktualnie o godzinie 19. Natomiast kto z was będzie chciał się pobawić na muzyce z Kolima, to w Nowej Soli ten artysta 11 października o godzinie 17. Całość w Nowosolskiej hali.
9: Muzyką się żyje.
10: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezie grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum bum bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. Tobi, Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może którejś z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Maty Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Idę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Węsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: więcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Żary na czasie.
10: Cześć, witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i już jutro coś dla fanów muzy granej na żywo. Grupa The Analogs zagra w klubie Elektrownia w Żaganiu, to punktualnie o godzinie 19. Natomiast kto z was będzie chciał się pobawić na muzyce z Kolima, to w Nowej Soli ten artysta 11 października o godzinie 17. Całość w Nowosolskiej hali.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Eskażary News.
1: Młodzi mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z projektu Włącz kompetencje, który ma pomóc w wejściu na rynek pracy. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na doradztwo zawodowe, szkolenia oraz kursy zawodowe. O szczegółach opowiada Bogumiła Gibert-Pelc z Centrum Edukacji Pracy Młodzieży.
2: Jak co roku Lubuska Wojewódzka Komenda wychodzi z takim projektem. Rok temu też taki projekt realizowaliśmy. Jest on realizowany przez nas i współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych, którzy są w wieku 15-24 lata. I tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększyć aktywność zawodową tych młodych ludzi, a także wesprzeć ich w zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Zakłada się tu w tym projekcie, aby realizacja przyczyniła się do zwiększenia szans tych młodych ludzi na zatrudnienie, co przełoży się na ich sytuację życiową, osobistą i materialną. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna i zawodowa utrudnia wejścia na rynek. Wiadomo, że teraz rynek pracy jest bardzo wymagający, także zdobycie takich kompetencji, umiejętności, takich kursów, o których później powiem, jakie to mogą być kursy, bardzo otworzy drogę tak młodym ludziom, otworzy drogę do zatrudnienia, do podjęcia jakichś właśnie kwalifikacji, a wiadomo, im wyższe kwalifikacje, tym bardziej pracodawca na nas spojrzy przychylnym okiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania projektowe koncentrują się na zwiększeniu właśnie aktywności zawodowej uczestników, pomagają również dostosować ich potrzeby do rynku pracy oraz pomagają również ograniczyć bariery młodych ludzi. Wiadomo, młodzi ludzie mają jakieś takie czasami zahamowania, a także brak doświadczenia zawodowego albo niedopasowane kwalifikacje i wtedy również boją się na przykład pójść na takie spotkanie z pracodawcą, a to bardzo wzbogaci ich przyszłe CV i będzie, tak jak wcześniej wspomniałam, pracodawca na pewno spojrzy bardziej przychylnym okiem, że już ten człowiek ma jakiś certyfikat, ma jakieś doświadczenie, no i że na pewno sprawdzi się chociaż w jakimś stopniu w danym zawodzie. Może powiem teraz o grupie docelowej tego projektu. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, którzy przedwcześnie kończą naukę lub zaniedbują obowiązek szkolny. Również młodzi ludzie, którzy są objęci wsparciem OHP. Następną grupą jest grupa ludzi 18-24 lata. Są to osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, które pozostają poza zatrudnieniem, poza edukacją i jakimkolwiek szkoleniem. Do tej grupy zakwalifikowane są osoby, które są bezrobotne, które poszukują pracy, absolwenci szkół i uczelni. Następną grupą są również osoby, które opuściły pieczę zastępczą, a także kobiety poniżej 25 roku życia wychowujące dziecko bądź dzieci. Czas realizacji projektu to jest od stycznia 2026 do 31 grudnia 2027, czyli czas projektu jest przewidziany na okres 2 lat. Obszar realizacji projektu jest to województwo lubuskie, czyli jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to mamy centra regionów, Zieloną Górę, to proszę się zgłaszać do nas. Informacje mamy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Następnym regionem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj informacja jest w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejnym regionem są Żary. Informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach oraz Międzyrzecz. Informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Również jeżeli ktoś chciałby jakąkolwiek uzyskać informację, jakikolwiek kontakt, może skontaktować się z naszymi doradcami zawodowymi w miejscowości dogodnej dla danego człowieka, a my już odpowiednio przekierujemy. W projekcie są doradcy, pośrednicy, opiekunowie, także jeżeli chodziłoby o dojazd uczestnika do projektu bądź na dany kurs, to jak najbardziej będzie taka osoba również dowożona. Tutaj się nie będzie musiała martwić o to, że może nie przybędzie na daną godzinę, bądź będzie miała jakieś problemy, także tutaj nasz opiekun również będzie miał pod sobą takie osoby i będzie odpowiednio ta osoba koordynowana. Także chciałam jeszcze powiedzieć, że w ramach projektów mamy formy wsparcia takie jak właśnie doradztwo zawodowe, działania opiekuńczo-motywacyjne, pośrednictwo pracy, czyli po takim projekcie, jeżeli osoba przejdzie doradztwo zawodowe, przejdzie wszelkie kursy, o których w dalszej części powiem, jakie to mogą być kursy, to również pośrednik pracy później pomaga w znalezieniu zatrudnienia, pomagamy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, także szereg działań i różnych całego planu, którzy mają nasze odpowiednie osoby, doradcy, pośrednicy, jest w pełni realizowany i później taka osoba może znaleźć zatrudnienie nawet w firmie, gdzie robiła taki kurs, bądź też poza taką firmą, a obszar rynku jest bogaty w oferty pracy, także tu myślę nie będzie jakiegoś większego problemu. Oprócz tego formą wsparcia są kursy komputerowe, które rozwijają umiejętności cyfrowe. Tutaj należy zaznaczyć, że jest ocena umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby jest uzupełnienie poziomu kompetencji. Są również szkolenia społeczne, kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także wsparcie towarzyszące, o którym wcześniej wspomniałam, czyli zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz opieka nad dzieckiem do 7 roku życia dla uprawnionych uczestniczek, o czym wspomniałam na samym początku, czyli dla kobiety poniżej 25 roku życia wychowującej dziecko lub dzieci. Rezultatem projektu będzie na pewno doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. To jest głównym celem naszego projektu i to jest głównym zadaniem właśnie pośrednika pracy, czyli teraz doradcy do spraw zatrudnienia. Także ja akurat moją rolą w projekcie będzie właśnie to zadanie, aby później dla przyszłych uczestników, którzy ukończą dane kursy i zdobędą wszelkie kwalifikacje, będę pomagała w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego też już działam w tym kierunku, podejmuję rozmowy z pracodawcami. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jaki osoba będzie kończyła kurs i jakie będzie zdobywała kwalifikacje, ale tak jak wcześniej wspomniałam, już jestem rozeznana też również bardzo w rynku pracy i tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, abyśmy się udały do firm, w których dana osoba będzie chciała podjąć zatrudnienie. Również tutaj rezultatem projektu będą te podniesione oraz uzyskanie kwalifikacji przez tych uczestników. Wiadomo, że nie tylko ja będę pomagać w poszukiwaniu tego zatrudnienia, ale również osoba będzie mogła sama to wykorzystać, jeżeli ma już jakiegoś upatrzonego pracodawcę, bądź też sama będzie chciała na własną rękę szukać pracy, bądź będzie może chciała, niekoniecznie, ale może wyjechać za granicę. Również takie kwalifikacje się też danej osobie przydadzą. Między innymi również rezultatem projektu będą uzyskanie niezbitych umiejętności do funkcjonowania na tym rynku pracy. Chciałam zaznaczyć, że głównym celem tutaj projektu będą wyniki mierzone w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Co to oznacza? Oznacza to, że przez osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, kończąc dany kurs, dany projekt, czyli zakończając wszelkie kursy, kończy projekt, my mamy jako pośrednik pracy, ja mam 4 tygodnie na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby, aby projekt został w pełni zrealizowany. Jeżeli przekroczy przekroczy to 4 tygodnie, nie będzie to wliczane do statystyk projektu. Wiadomo, będzie oczywiście fajnie, jak ta osoba znajdzie to zatrudnienie, ale moim zadaniem głównie będzie, żeby to w okresie tych 4 tygodni, żeby to się również wliczyło do projektu. Chciałam zaznaczyć, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Także jak najbardziej zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chłopców Pracy w celu uzyskania większych informacji. Może jeszcze wspomnę o tym, w poprzednich latach jakie były kursy. My się dostosowujemy do uczestnika. Jeżeli ktoś powie, że sobie życzy, nie wiem, kurs robienia kitek, to my taki kurs zrealizujemy. Kurs, żeby być mistrzem w układaniu puzli, my taki projekt zrealizujemy. Znajdziemy odpowiedniego pracodawcę, który będzie z nami współpracował i będziemy kształcić daną osobę w tym kierunku. W poprzednich latach były kursy szkolenia, na przykład kurs stylizacji paznokci, kurs gromera, kurs tatuażu, barbera, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy, operator wózka podnośnikowego, operator koparko-ładowarki, kucharz, również kurs cukiernika, kurs kelnera, autodetailing, kurs na pracownika kadr, spawanie balach i rur spoinami, ABC fotografii, również kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu. To się bardzo cieszyło dużym powodzeniem. Zresztą inne tak samo. I obsługa na przykład sprzętów pomiarowych, makijaż ze stylizacją rzęs, ceramika. Myślę, że możliwe, że o jakimś jeszcze zapomniałam. Kurs piekarza, kurs trenera personalnego, kurs mechaniki samochodowej, operator koparko-ładowarek, fryzjer, kursy komputerowe, kursy społeczne. No, kursów jest bardzo, bardzo dużo. My podchodzimy do młodych ludzi naprawdę z otwartością i to, co młodzi ludzie będą nam proponować, my to będziemy realizować, także będziemy spełniać ich marzenia. No i myślę, że uda nam się również znaleźć później na finał zatrudnienie w danym kursie, w którym młodzi ludzie będą kończyć swoje kwalifikacje. Także z chęcią zapraszamy na ulicę Zamychowa 1. Można kontaktować się z koordynatorem. Numer telefonu 068 328 48 82. Ale jeżeli taka osoba przybędzie do nas do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy, bądź zadzwoni, bądź przybędzie osobiście, na pewno zostanie skierowana i otoczona opieką już z odpowiednimi ludźmi i będzie już dalej kierowana.
1: Stolarka drzwiowa, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz. W naszym regionie można natknąć się na podejrzanego przedsiębiorcę. Jest to oczywiście oszustwo, opowiada rzecznik konsumentów Marta Petelska-Brodzińska.
3: Tak, te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni, czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka. Czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u, czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują nie wiem, czy to można nazwać umową. Kartkę podpisują pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak, żebyśmy my mogli skierować jakiekolwiek pismo, to musi być przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
4: Z określonym adresem, z siedzibą.
3: Jeżeli nie mam takich danych, no to powiem brutalnie, no nie mam człowieka, do którego mogę skierować pismo. Więc próbowałam to uzyskać. Na początku była ciekawa sytuacja, bo ta osoba odebrała i powiedziała, że ten rzekomy przedsiębiorca jest na urlopie, a on jest kuzynem, który prowadzi jego sprawę i on mu przekaże, że ja się z nim kontaktowałam. I jakieś 15 minut później zadzwonił ten sam głos, twierdząc, że on jest przedsiębiorcą. I on de facto no nie wie, o co chodzi. Tak, on pobrał zaliczkę, on te drzwi wykona, ale na moją prośbę, żeby podał mi swój numer NIP, rozłączył się, po czym zablokował nasz numer. I tak samo wygląda to w gestii konsumentów. Konsumenci jakby tracą kontakt po uiszczeniu zaliczki.
4: Co właściwie można z takiego prawnego punktu widzenia zrobić w momencie, kiedy właśnie mamy taką umowę, która de facto umową nie jest? Powiedzmy, że wpłacimy zaliczkę na usługę, gdzieś tam jej wykonanie się nie zbliża, nie realizuje. Co konsument jest w stanie w tym momencie zrobić?
3: Jeżeli mam być brutalnie szczera, to jeżeli nie mamy danych identyfikacyjnych, a de facto kwota 5000 została wpłacona, powiem kolokwialnie, z ręki do ręki, nie była wykonany przelew bankowy, że możemy jakoś te dane pozyskać, no to niewiele. Jeżeli pójdziemy nawet do policji i spróbujemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia, no to jeżeli policji nie uda się ustalić danych identyfikujących takiego podejrzanego, no to w tym momencie postępowanie jest umarzane. Więc no dlatego ja ostrzegam konsumentów, żeby mieć dużą taką dozę ostrożności w sobie, bo w takiej sytuacji, jeżeli mam być brutalnie szczera, możliwości są praktycznie zerowe.
1: Rozpalanie ogniska, udzielanie pierwszej pomocy, pakowanie plecaka ewakuacyjnego. Mieszkańcy naszego regionu mogą w praktyczny sposób nauczyć się, jak działać podczas sytuacji kryzysowych. To za sprawą drugiej edycji programu W Gotowości. O szczegółach opowiada kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
5: Ruszamy z kolejną, drugą już edycją programu W Gotowości. Ten program polega na powszechnych i dobrowolnych szkoleniach obronnych i dedykowany jest dla środowiska cywilnego. Służy przede wszystkim wzmacnianiu odporności całego społeczeństwa na inne niż wojskowe sytuacje kryzysowe, tak? Czyli tutaj możemy sobie wybrać jeden z czterech obszarów. Mamy kurs przetrwania, mamy podstawowy kurs bezpieczeństwa, mamy kurs medyczny oraz kurs związany z cyberhigieną. I zaznaczam, że nie są to kursy typowo wojskowe, tylko mają one na celu zwiększenie odporności społeczeństwa na wybrane zagrożenia. Wszystkie cztery obszary tego kursu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W województwie lubuskim praktycznie zdecydowana większość miejsc jest już zajętych na te kursy, także serdecznie zapraszam do sprawdzenia aplikacji mObywatel i rychłego zapisania się, bo tak jak wspomniałem, no miejsc ubywa, codziennie tych miejsc ubywa. W całym kraju w pierwszej pilotażowej edycji programu W Gotowości wzięło udział mniej więcej 20 tysięcy osób.
6: Przechodzimy tam parę godzin do nauki, czego się nauczymy.
5: Wybierając na przykład kurs przetrwania, podczas 8-godzinnego szkolenia będziemy tutaj szkolili się maksymalnie praktycznie, czyli wojskowi instruktorzy będą pokazywali, jak na przykład rozpalać ognisko w mokrym lesie, jak uzdatniać wodę, jak budować miejsce przetrwania. Także Tutaj ten kurs jest dedykowany dla osób, które chcą typowo nauczyć się rzeczy praktycznych. Oferowany jest również moduł cyberhigieny, gdzie wojskowi instruktorzy uczą, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. No jest to odpowiedź na to, że niestety zdarzają się przypadki, gdzie osoby, no często starsze, padają ofiarami oszustów i tracą oszczędności swojego życia, tracą swoje majątki, także będziemy tutaj uczulać na to, w jaki sposób korzystać bezpiecznie z internetu czy ze smartfonów.
6: A jeśli chodzi o pierwszą pomoc, czy to jest taka wiedza, którą powinien posiadać, wiedza podstawowa, którą powinien posiadać każdy obywatel?
5: Jak najbardziej, no, ukończając taki podstawowy kurs bezpieczeństwa 8-godzinny, oczywiście każdy uzyskuje certyfikat, którym będzie można się pochwalić wśród rodziny, wśród znajomych. Natomiast, tak jak wspomniałem, przez te 8 godzin będziemy stawiali na praktyczną naukę. Oczywiście będzie wiedza teoretyczna, natomiast będą również fantomy, na których będzie można spróbować, na przykład w jaki sposób efektywnie udzielać

0: ramach szkoleń w gotowości. Tego samego dnia wraca do domu, nikt w mundur nie będzie na siłę tej osoby wciągał, nie trzeba będzie tego munduru na siłę zakładać, z racji tego, że jest to program dedykowany dla osób, które chciałyby po prostu rozszerzyć swoje kompetencje z danego obszaru, które chciałyby się czuć bezpieczniej, które chciałyby pozyskać informacje, w jaki sposób zachować się w przypadku wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych.
1: Czy jest tak, że jakaś się tutaj płeć nam przeważa?
0: No ani płeć, ani wiek tutaj nie miała jakiejś większej przewagi. Zarówno panie, zarówno panowie, i starsi, i młodsi dotychczas porówno uczestniczyli w tym szkoleniu.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Mówi się, że to choroba cywilizacyjna, bo to prawda, a mowa o depresji, cichym, czasem dosłownie zabójcy. O tym, jak rozpoznać tę chorobę, jak z nią walczyć i zwyciężać, w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiada psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat.
4: Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta, z nami w studiu Radio SK. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie Państwa.
4: Nie ukrywam, że się znamy, więc pozwolisz, że będziemy mówić sobie na ty. To też...
5: Bardzo miło.
4: Będzie sprzyjać takiej sympatycznej rozmowie o niesympatycznej chorobie, o takiej chorobie niewidocznej często, która nazywa się depresja. Po czym poznać, że ktoś choruje na depresję, a nie jest to dłuższy czas takiego obniżonego nastroju?
5: W depresji mamy szereg objawów i jeśli w perspektywie czasowej ponad 2 tygodni tych objawów jest kilka, to czy to u nas w stosunku do nas samych, czy w stosunku do naszych bliskich, czy znajomych, powinna się zapalić lampka. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi smutek, ale to jest trochę tak, że my jesteśmy, można powiedzieć, kompatybilni ze światem i każdy z nas czasami jest smutny, ale jeżeli z rzeczy wesołych nie wyciągamy nic wesołego i ciągle nam jest smutno i przeżywamy permanentny smutek, to już mamy jeden z objawów. Kolejny objaw to utrata zainteresowań, czyli coś nas interesowało, a przestaje nas interesować. Może to być też drażliwość albo na przykład senność nadmierna albo bezsenność. Może być też objawem kolejnym nadmierne przybieranie na wadze albo też chudnięcie. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją. Też takie myśli rezygnacyjne albo myśli, które się nasilają, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Do tego też może być wycofanie się w ogóle, na przykład z relacji, albo stopniowe wycofywanie się. Mogą do tego dochodzić też objawy somatyczne, bóle brzucha, napięcia w ciele, w zależności od tego, jaki mamy kontakt z ciałem, a też jest coś takiego, mówimy o czymś takim jak maski depresji, czyli może być na przykład nadmierne albo nagłe, albo znowu nadużywanie albo używanie substancji psychoaktywnych, które szkodzą, żeby w jakiś sposób wyregulować swój nastrój. A może to też wyglądać w taki sposób, że ktoś na przykład bardzo mocno pracuje, bardzo dużo, nagminnie sprząta, jakby próbuje regulować swoje napięcia. I ten szereg wymienionych objawów, jak jest ich przynajmniej kilka w okresie ponad 2 tygodni, to myślę, że powinien nas zaniepokoić. Czy czasem, no po pierwsze, nie mamy obniżonego stanu, obniżonego nastroju, czy też nie pojawiają się stany depresyjne, zwłaszcza jeśli w rodzinie, wśród naszych najbliższych rodziców, dziadków, ktoś przeżywał stany depresyjne, stany lękowe, albo w ogóle chorował na depresję zdiagnozowaną, czy też nie.
4: Tylko wiesz, też w tych pokoleniach nieco starszych nie mówiło się często o depresji, prawda? Więc czasem podczas wywiadów lekarskich trudno chyba odpowiedzieć na tego typu pytanie.
5: Dlatego też w wywiadach lekarskich czy też psychologicznych te pytania są zadawane wprost. Jak pani śpi, czy w ostatnim czasie się

0: jest pani rozdrażniona, ale rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem, do czego zmierzasz, że mało się mówiło o tych emocjach, mało się mówiło o swoim stanie zdrowia. Trochę była, uogólniam oczywiście, często taka narracja, nie ma co się pieścić, trzeba się wziąć w garść. No, być może taka autorefleksja albo takie automówienie niektórym w jakiś sposób pomagało, ale myślę, że do jakiegoś czasu, no bo depresja jest chorobą mózgu, brakuje nam serotoniny, brakuje nam dopaminy, jest pewnego rodzaju nierównowaga w naszym organizmie, albo są takie czynniki, które się pojawiały, czy biologiczne, czy społeczne, czy psychologiczne przez lata, które gdzieś zachwiały tą naszą równowagę. I udawanie, że jest inaczej, prędzej czy później kończy się pogłębieniem tego stanu.
1: No właśnie, pogłębieniem. Choć czasem trudno u siebie zdiagnozować te problemy. Ty wyjaśniłeś, co jest taką żółtą lampką. Dlaczego ta choroba jest tak niewidoczna, bym powiedział? Bo ona jest trudna do takiego zweryfikowania u samego siebie. Bo my lubimy narzekać w Polsce, prawda? Każdy często mówi, że jest zmęczony. No, taką mamy kulturę. Dlaczego tak trudno przyznać, że jest rzeczywiście taka choroba obecna w moim życiu?
0: Tak trochę pojawiła mi się odpowiedź chyba od końca, że z jednej strony trochę widać to światełko w tunelu, że osoby znane, celebryci mówią często i ze świata i z Polski o tym, że chorowali albo chorują na depresję, więc trochę się odważamy mówić o tych emocjach. Mało w ogóle umiemy mówić o emocjach, nazywać emocje, uczucia, odróżniać jedne od drugich. Też jest, raczej żyjemy w takim trendzie, żeby osiągać sukcesy, żeby dawać radę, żeby być sprawczym. Chcemy być postrzegani przez pryzmat tych sukcesów i bardzo często wielu ludziom kojarzy się depresja z tym, że nie dajemy rady. Jest wiele mitów na temat depresji, że jest wiele osób uważa, że jest jakąś słabością, gdy ona jest po prostu chorobą, którą należy leczyć, leczy się ją skutecznie. Wydaje mi się, że za mało jest mimo wszystko normalizacji. Tego typu rozmowy, którą właśnie teraz prowadzimy, są taką profilaktyką i normalizacją tego, że jest szansa, że ktoś usłyszy o tym i powie, no ja mam podobnie, może rzeczywiście przełamię swoje obawy, pójdę z kimś, porozmawiam. Nie ma też takiej, wydaje mi się, uogólnienie oczywiście, ale takiej kultury proszenia o pomoc. Jak prosimy kogoś o pomoc, to często mamy takie wyobrażenie, że jest to słabość, a to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, mądrość życiowa. Jeżeli umiemy kogoś poprosić o wsparcie, powiedzieć, że nie dajemy rady, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas wsparł. Może to się po części bierze z tego, że tego wsparcia często za mało dostawaliśmy i nie mamy takiego pozytywnego modelu. No ale może będziemy tymi, którzy będą przecierać szlak. Bo nie tylko dawanie wsparcia innym, ale też branie. Taki naturalny proces, naturalna wymiana. No i też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się właśnie o depresji w takim kontekście, że wiele osób choruje, że jest to taka globalna choroba wynikająca z presji, właśnie z tego kultu sukcesu, kultu osiągnięć. A to nie jest prawda, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pełni sprawności i dajemy radę, że czasami każdy z nas nie daje rady.
1: Depresja była z nami od zawsze, od wieków, czy to jest choroba cywilizacyjna naszych czasów?
0: Nazywamy depresję chorobą cywilizacyjną, dlatego że ona jest w tej chwili globalna. Globalnie o niej mówimy, mamy statystyki dostępne i rzeczywiście wiele milionów osób choruje. To myślę, że statystyki są z reguły zaniżane, bo przecież nie wszyscy się zgłaszają. Ale tak, depresja była z nami od zawsze. Nasz delikatny, fantastyczny organ, jakim jest mózg, on też się zaburza. Każdemu się zaburza. Tylko u niektórych się zaburzy na tyle, że przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. I oczywiście depresję mieli w średniowieczu i w starożytności. Różnie o tym mówiono, na różne sposoby nazywano, próbowano sobie radzić. Czy w sposób świecki, czy religijny, czy jeszcze jakiś, ale była z nami od zawsze, odkąd istnieje człowiek, odkąd istnieje mózg.
1: Czy da się mieć depresję i jednocześnie funkcjonować dosyć dobrze w środowisku zawodowym, w środowisku prywatnym, może nie dając odczuć innym, że coś mi się dzieje?
0: Tak, nie dając odczuć innym, tak. Ale czy dobrze funkcjonować, to trzeba byłoby zapytać osoby, która ma depresję. Tak, znam wiele...
1: O tej masce mówiłeś wcześniej, że można założyć.
0: Tak, wiele osób na pozór świetnie funkcjonuje. To są ogromne koszty takiego funkcjonowania, czyli pięknie przystrzyżony trawnik, umyty samochód, dzieci ładnie ubrane, pani domu z białym, perłowym uśmiechem, pan domu uśmiechnięty, mówiący dzień dobry do sąsiadów, a jedno i drugie mające stany depresyjne i lękowe, co indukuje też na przyszłość też dzieciom tego typu stany, na przykład jeśli ktoś nad tym nie pracuje. Jak najbardziej, te maski depresji to jest często ten uśmiech, że muszę dać radę, wchodzę do pracy, uśmiecham się, robię swoje, przez siłę wstaję. Czasami maską depresji właśnie jest alkohol. Niektórzy niestety używają też narkotyków, żeby zamaskować tą depresję, żeby dać radę, bo mają takie przekonania, że zawsze muszą dać radę, nie wyobrażają sobie inaczej. Zamiast po prostu poprosić o pomoc w warunkach takiej intymności, na przykład relacji, rozmowy, czy z psychologiem, czy z psychiatrą, czy w ogóle ze swoim lekarzem rodzinnym.
1: Używki w jaki sposób, bo zakładam, że wpływają, w jaki sposób wpływają na nabycie tej choroby?
0: Pytanie dotyczy tego, że wzmagają, tak?
1: Załóżmy okres młodzieńczy, czy nawet niekoniecznie młodzieńczy. Okay. Ktoś lubi imprezować, alkohol, narkotyki. Czy to może wpłynąć na to, że ta choroba się pojawi, mimo że wcześniej było w miarę w porządku?
0: Tak, jak najbardziej. To trochę jest pytanie o te przyczyny depresji. Chorobę mózgu, jaką jest depresja, w pewnym stopniu nie dziedziczymy w taki bezpośredni sposób, ale pewne predyspozycje, jeżeli dziadkowie chorowali na depresję albo rodzice, to mamy około 50% większe ryzyko, że też możemy zachorować przy nieodpowiednim stylu życia.
1: To sporo.
0: Sporo to jest. Druga rzecz jest taka, że w tak niestabilnym hormonalnie, na przykład okresie, jakim jest dojrzewanie, dorastanie, gdzie mówimy w pewien sposób, w cudzysłowie, o takiej depresji dojrzewaniowej, młodzieńczej. Jak dołożymy do tego środki psychoaktywne, to młody człowiek może się zdestabilizować i może to wywołać, może to być tą kroplą przepełniającą tą czarę. Oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, na przykład choroby przewlekłe z bólem, wydarzenia jakieś traumatyczne, trudne bardzo, to co jest trudne, to też jest często subiektywne, to też są takie czynniki wpływające na pojawienie się depresji. Też styl wychowania też jest takim czynnikiem, który też wpływa, czyli jeżeli dostajemy takie komunikaty od dziecka, nie dasz rady, zostaw to, nic z ciebie nie wyrośnie, daj spokój, ja muszę to poprawić, jesteśmy bombardowani, to też podkopuje naszą pewność siebie i to nie jest tylko w takich abstrakcyjnym wymiarze, ale w konkretnym wymiarze biochemicznym zaczynają nam się pewne reakcje biochemiczne powtarzalnie i wywołują pewną nierównowagę, która i tak jest nierównowagą w okresie dorastania, kiedy dojrzewamy. To tak bym do tego się odniósł, chyba że mogę doprecyzować jeszcze.
1: Jeśli możesz.
0: Jeszcze o substancje właśnie, tak. Bo tak się rozpędziłem z wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o substancje, to na przykład taki alkohol, który ludzie stosują często alkohol po to, żeby się lepiej czuć, chociaż on szkodzi i jest toksyczny i każda dawka alkoholu szkodzi, ale można powiedzieć, że alkohol wydaje się w cudzysłowie być dla niektórych antydepresantem, a jednocześnie jest depresantem, czyli destabilizuje naszą równowagę i może być może nie takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym, ale to może być ten moment, kiedy ktoś się narkotyzuje albo alkoholizuje, że właśnie ta choroba się pojawi w takim pełnym wymiarze, którego nie będziemy w stanie już opanować albo dawać z nim rady bez pogłębienia świadomości, czyli na przykład bez psychoterapii i bez farmakoterapii. Więc myślę, że tak, zwłaszcza w młodym okresie używanie, w ogóle używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko na przykład straumatyzowania umysłu albo czasami retraumatyzacji.
1: Czy my żyjemy w czasach, które sprzyjają depresji, czy po prostu bardziej tę chorobę rozumiemy i potrafimy o niej szerzej, więcej mówić?
0: Jedno i drugie. Bo na przykład statystyki mówią, że kobiety częściej chorują na depresję, ale to dlatego, że częściej są kulturowo, wychowaniowo obciążone i same siebie obciążają funkcjami opiekuńczymi, bardziej się przejmują, większością rzeczy się zajmują, ale też mają większą świadomość i częściej ujawniają problemy i częściej proszą o pomoc. Rzeczywiście mamy możliwości statystyczne, żeby zobaczyć, ile osób choruje na depresję, natomiast żyjemy w czasach niezwykłego pośpiechu, co wszyscy wiemy, w ciągle zmieniającej się sytuacji takiej geopolitycznej, ale też takiej sytuacji, gdzie cały czas musimy się aktualizować. Jesteśmy w takiej presji. Jedni bardzo wpływamy na siebie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi i nic dziwnego, że niektórzy ludzie nie wytrzymują, bo dostajemy często taki przekaz, który trzeba normalizować. Patrz, inni mogą, tak? Widzimy to w mass mediach, że inni się uśmiechają, mają wspaniałe domy, często preparowane albo wykreowane nieraz przez sztuczną inteligencję, albo pokazują swoją scenę, a my nie widzimy tego zaplecza, jak to się mówi.
1: Tak.
0: Więc jesteśmy w ogromnym tempie, w ogromnej presji i to na pewno jest takim czynnikiem, od którego można dostać psychologicznej zadyszki.
1: A dlaczego, bo mam takie wrażenie, mamy problem z takim, można powiedzieć, zaakceptowaniem tego cierpienia psychicznego. Znaczy, może inaczej zadam. Akceptujemy choroby fizyczne, a tak trudno jest czasem jednak przyznać, że to cierpienie psychiczne też jest obecne.
0: Moja taka odpowiedź będzie uproszczona, ale chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że nasz mózg ma taki paradygmat, że nie może nie wiedzieć. To trochę jak w sztucznej inteligencji, że ona nie może nie wiedzieć, że mózg nie czeka, aż dostarczymy faktów, tylko na przykład ma 10% albo 20% faktów na temat depresji, a 80% to są wyobrażenia albo zasłyszane informacje. My to sklejamy w swojej głowie i uważamy, że to jest 100% faktów i mówimy, że tak jest. Tak? Z tego stąd się biorą mity na temat depresji. Poza tym ta znana już znana narracja, że to, co nieznane, jest niepokojące dla naszego umysłu, dla naszego systemu nerwowego, bo wymaga ogromnego wysiłku do tego, żeby się przystosować, zaadaptować. To nawet jak jedziemy na wczasy w lecie, to oczywiście jest ta ekscytacja, która przeważa, ale to jest ogromny wydatek energetyczny, nowe zapachy, nowi ludzie, nowe sytuacje. A z kolei o zaburzeniach, o chorobach psychicznych często boimy się rozmawiać, bo mało o nich wiemy i wtedy sobie wyobrażamy, a te wyobrażenia bardzo często są lękowe, bo mamy nawyk wyobrażeń lękowych i zamiast używać wyobraźni do przyjemności, to mamy nawyk używania wyobraźni do kreślenia czarnych scenariuszy i różnych rzeczy, które nas straszą. I dlatego łatwiej nam, wygodniej wyobrazić sobie, czym jest choroba psychiczna, czerpiąc z różnych filmów, czym jest zaburzenie psychiczne, niż się z tym zmierzyć, zapoznać, bo to też jest wysiłek, żeby przeczytać książkę, żeby posłuchać audycji, żeby posłuchać podcastu, przeczytać artykuł i dowiedzieć się, czym jest ta choroba, bo na przykład depresja, która jest chorobą mózgu, nieleczona powoduje zmniejszenie się struktury mózgu, że nasz mózg się zmniejsza, a przecież tą chorobę współcześnie leczy się bardzo skutecznie.
1: Właśnie, o leczeniu samej depresji to być może za chwilę, ale depresja jako choroba narzuca choremu pewien styl myślenia, który staje się dla niego taki dosyć łatwo przyswajalny, w który zaczyna wierzyć, mimo że bywa tak, że chorzy pamiętają, powiedzmy, życie sprzed depresji, sprzed tych zaburzeń? Dlaczego tak łatwo wierzymy w to, że nagle jesteśmy najgorsi, etc., etc.?
0: Depresja upośledza nasze funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie społecznej, też takiej zawodowej. To pytanie też odnosi się do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani. I rzeczywiście jest tak, że jak choruje nam system nerwowy, czyli jednocześnie i zarazem nasze też ciało, to mamy naturalną skłonność do tego, żeby autonomicznie się ratować, czyli żeby bardzo mocno się skupiać na sobie i w sobie. I wtedy trochę się odcinamy, dysocjujemy, skupiamy się bardzo mocno na sobie. No i wtedy jesteśmy bardzo mocno przy sobie. Już nie mamy często siły na to, żeby uciekać w pracę, uciekać w zajętość, a na przykład nie mamy nawyku bycia przy sobie, bo nie za bardzo siebie rozumiemy, w ogóle siebie nie za bardzo znamy, nigdy ze sobą się nie kolegowaliśmy, nie przyjaźniliśmy, tylko zawsze byliśmy na zewnątrz, w zadaniach, zrób to, zrób tamto i tego byliśmy uczeni, więc jak nagle się czujemy słabi psychicznie i fizycznie i musimy być ze sobą, jesteśmy w domu albo w łóżku, to odzywają się wszystkie demony w cudzysłowie. Że te rzeczy, sprawy, których nie załatwiliśmy. Więc jeżeli mieliśmy wdrukowane w jakiś sposób po części niskie poczucie własnej wartości, jakieś różne przekonania, no to one wtedy uderzają często w nas z dużą siłą. Natomiast no, myślę sobie o tym, że bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że ludzie, których znamy, których postrzegamy jako ludzi sukcesu, też mówią o tym, że chorowali, że wyszli z depresji, że dali radę, że da się wyleczyć z tej choroby.
1: Tu wystarczy przeczytać komentarze pod tego typu rolkami, filmami, wywiadami, gdzie ludzie bardzo często chwalą tego typu osoby za mówienie o tej chorobie.
0: Tak, bo to przynosi ulgę. Prawda? Ulgę przynosi, że ktoś tak ma, bo my często jak jesteśmy w chorobie fizycznej, psychicznej, to mamy tendencję takiego myślenia, że ja tylko tak mam, że inni tak nie mają, że jestem sama, sam na świecie, że mamy poczucie samotności, a to nie jest prawda. To wynika z takiego właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużego skupienia się na sobie. Ona jest w celu, żebyśmy skupili się na sobie w celu wyzdrowienia, ale my nie jesteśmy tego nauczeni. Nie jesteśmy nauczeni, żeby się skupić na sobie w celu wyzdrowienia. Jak naturalnie, autonomicznie nasz organizm się kieruje ku sobie, to my dostajemy takie przekazy, które dostaliśmy często w wychowaniu, że to jest egoizm, że się powinien wziąć garść, że to jest taka, że powinien się zająć rzeczami, które są ważne, albo innymi. Często nie nauczono nas, że ważnym jest i wspaniałym dbanie o siebie. Że jak dbamy o siebie, czujemy się silni, czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, to mamy z czego dawać innym.
1: A dlaczego chorując na tę samą chorobę, chyba że są różnej rodzaje, chorzy znajdują się w różnych stanach. Niektórzy kończą samobójstwem, niektórzy całe dnie spędzają sami w domu, takich też ludzi znam. Niektórzy w miarę normalnie funkcjonują. Chodzi o sam obrazek. Chodzą do pracy, na uczelnię, płacą podatki, jeżdżą samochodem. Skąd taka rozbieżność?
0: Rzeczywiście psychiatria i psychologia różnicuje. Możemy mówić na przykład o dystymii. Dystymia to jest, można powiedzieć, taka siostra depresji. Ma bardzo podobne objawy, jak te, które wymieniłem.
1: Dystymia, a jaka jest taka podstawowa różnica?
0: Podstawowa różnica jest w czasie trwania objawów. Jak właśnie mówisz o tym, że niektórzy chodzą do pracy, to może się okazać, że ktoś ma objawy takie jak depresyjne, ale te objawy trwają u niego nie ponad 2 tygodnie albo u niej, tylko już ponad 2 lata. I pomimo tych objawów ktoś ma takie przekonania, tak bardzo silne, że pomimo tego codziennie przez te dwa lata wstaję do tej pracy, do tej szkoły, codziennie przez te dwa lata przygotowuję ten obiad rodzinie, albo gdzieś wyjeżdżam w czasy, nie czując tego szczęścia, zadowolenia, mając obniżony nastrój, rozdrażnienie, szukając przyczyn gdzie indziej, albo nie chcąc się zagłębiać w przyczyny, albo myśląc, już zapominając jak to było, jak się czuło, albo czuł lepiej, myśląc, że tak ma być. Czasami pacjenci mówią na psychoterapii w poradni albo na przykład jeszcze po wspólnej pracy z psychiatrą mówią, wie pan co, ja nie wiedziałam, że się można tak czuć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja zawsze myślałam, że to już tak, że tak wszyscy mają. Mi się chce coś zrobić, chce mi się pójść na spacer, chce mi się pójść pograć w piłkę, cokolwiek.
1: Leczenie depresji, chciałbym przejść do tego momentu, który moment, chociaż w zasadzie chyba każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, że teraz potrzebuje pomocy, prawda? Czy jest taki moment u każdego, kiedy ta pomoc powinna być udzielona, czy ktoś powinien po nią sięgnąć, bo to w zasadzie od chęci się zaczyna.
0: To jest bardzo ważne pytanie, bo w tym pytaniu często mamy takie fantazje, że żeby wytrzymać jak najdłużej, prawda? I z reguły to jest tak, że idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry w momencie, jak już wszystko trzeszczy i pęka. Jak już nie dajemy totalnie
1: rady.
0: Czyli za późno. I to jest wtedy za późno. Mamy też w ogóle, często nam się w głowie nie mieści, że jak już mamy pierwsze objawy i trwają one ponad 2 tygodnie, że może pójdę i pogadam, sprawdzę na zasadzie, co będę tam się pieścić ze sobą, no to normalne, przecież czasami źle się czuje człowiek, też kiedyś tak miałam, a ktoś tak miał i racjonalizujemy to i znowu często tu się odzywa lęk przed tym, że ktoś może powie, że mamy jakieś zaburzenia, albo mamy jakąś chorobę, albo te wszystkie lęki wynikające często też z niewiedzy, że dadzą nam leki i że coś nam się po tych lekach zdarzy, gdzie leki przeciwdepresyjne nie zmieniają gustu kulinarnego, nie zmieniają osobowości, nie uzależniają, nie sprawiają, że jesteśmy kimś innym, tylko no jest to, są to substancje chemiczne, ale to są tacy, można powiedzieć, trenerzy, i którzy wchodzą w kooperację z naszymi komórkami i uzupełniają te braki i przypominają temu naszemu wspaniałemu systemowi nerwowemu, żeby prawidłowo funkcjonował. Tylko, że same leki, no to jedno. W depresji, zwłaszcza ciężkiej, gdzie mamy do czynienia z już leczeniem szpitalnym, ale w ślad za tym najskuteczniej jeszcze równolegle psychoterapia, czyli zmiana przekonań, zmiana myślenia o sobie, rozumienie siebie, bo bardzo często pacjenci, jak pójdą do lekarza, do psychiatry, biorą leki i byli zmotywowani, bo bardzo cierpieli, a nagle się czują po kilku miesiącach lepiej, bo na przykład leki zostały dobrze dobrane. I mówią, no w zasadzie to ja już się dobrze czuję, niektórzy odstawiają te leki, niedobrze jeśli na własną rękę, a nie w porozumieniu z lekarzem, albo przestają chodzić, zaczynają powoli nie chodzić na psychoterapię, nie dokończą tego procesu leczenia, co jest bardzo częste w depresji, że jest chorobą nawrotową. Można powiedzieć książkowo, że pierwszy epizod depresji z reguły trwa około pół roku plus minus, a następne czasami rok, 2 lata albo kilka lat, bo często te nawroty są, ponieważ my no, nie zawsze skutecznie uczymy się na swoich doświadczeniach. Jak się trochę lepiej poczujemy, to już tracimy motywację, żeby się badać, żeby pracować ze sobą, no bo jak się dobrze czujemy, to myślimy, no to po co coś tak, robić.
1: Jest taki moment ulgi, prawda?
0: Tak, jest taki moment ulgi i zapominamy i łatwo nam o tym zapomnieć, więc myślę, że też, bo chciałem powiedzieć o profilaktyce, ale być może za moment będzie na to przestrzeń. Tak, leczenie, farmakoterapia jest skuteczną metodą, plus psychoterapia, ten zestaw na ten moment naszej wiedzy medycznej jest najskuteczniejszy w leczeniu depresji.
1: Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, podobne zawody, tak mi się wydaje, podobne zawody, nazwy w każdym razie podobne. Do kogo, z czym się udać w kontekście może nawet nie tylko depresji?
0: Wszystkie te osoby zaczynające się zawód na literkę P jak pomagacze, można jeszcze pedagoga wymienić, na przykład w szkole. Wszystkie te osoby mają wiedzę interdyscyplinarną, a jednocześnie specjalistyczną i one ze sobą współpracują, często bardzo ściśle, więc jeżeli trafimy do kogokolwiek z objawami na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, to kompetentny psycholog, psychoterapeuta, psychiatra czy też pedagog przekieruje nas, jeśli nie będzie w stanie nam na tym etapie akurat aktualnym pomóc, przekieruje nas do właściwej osoby. Często psycholog przekierowuje do psychiatry. Jedyna w tym w tej grupie osoba lekarska, czyli lekarz, to właśnie psychiatra. Osoba, która ukończyła studia medyczne i jedynie lekarz jest w stanie wystawić receptę na leki, które działają na nasz wspaniały układ nerwowy i ściśle często współpracuje właśnie lekarz-psychiatra z psychologiem, psychoterapeutą. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem, z reguły, tak jak ja rozumiem, to leczeniem struktury osobowości, też wsparciem psychologicznym, pomocą psychologiczną. Psycholog przede wszystkim zajmuje się wsparciem, pomocą psychologiczną, robi testy, diagnozy psychologiczne, współpracuje też z psychiatrą. Psycholog może być jednocześnie psychoterapeutą, bo to są odrębne studia,
1: tak
0: jak pedagogiczne studia odrębne. Jeżeli ktoś się interesuje szeroko, no jeszcze wiedzą psychologiczną, to pewne rzeczy tam są powtarzalne. Mogą być psychiatrzy bardziej ukierunkowani biologicznie na farmakoterapię, ale są też psychiatrzy, którzy skończyli studia psychoterapeutyczne i są ukierunkowani również na pracę z psychiką ludzką. Więc jeżeli macie Państwo osobę, z którą się czujecie bezpiecznie albo czujecie, że blisko jest Wam do tej osoby, to czy traficie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy pedagoga na początek, to myślę, że te osoby chcąc Państwu pomóc, przekierują do właściwego, czy to do lekarza, psychiatry, czy też do psychologa, psychoterapeuty, a może nawet jak zaczniemy od specjalisty psychoterapii uzależnień, który też ma wiedzę psychologiczną.
1: Jak się kończy terapia, zakładam, że skuteczna? Czy psychoterapeuta, psycholog mówi, no stary, już nie musisz do mnie przychodzić, jesteś zdrowy, także piąteczka, dziękuję. Jak to się kończy?
0: To tak się uśmiecham, bo dzisiaj miałem taką sytuację właśnie w poradni, gdzie było zakończenie trwającej dość długo, wiele miesięcy psychoterapii i tak trochę patrząc od końca, to czasami pojawia się refleksja, pojawia się smutek, no bo jak trwa terapia, no to się nawiązuje relację terapeutyczną. Dla pacjenta terapeuta, psychoterapeuta, psychoterapeutka staje się w jakiś sposób osobą bliską. Ta relacja wprawdzie nie jest taka równoległa, bo psychoterapeuta wie o wiele więcej, znacznie, bez porównania więcej o swoim pacjencie niż pacjent o terapeucie, ale ta relacja jest jakiegoś rodzaju więzią i pacjenci czasami się zastanawiają, często pytają, czy sobie sami poradzą. Dostają też wtedy adekwatną odpowiedź. Jeżeli jest to już koniec terapii, to on też jest poprzedzony często wieloma sesjami, rozmowami o tym,
1: że się zbliża koniec,
0: tak? Jest to wspólna decyzja i psychoterapeuty, i pacjenta, że zbliżamy się do końca podsumowania, pewne rzeczy, które udało nam się przepracować. I życie i tak jest nieprzewidywalne. Będą się pojawiać nowe trudności, nowe problemy, jak to w życiu. Natomiast chodzi o to, że koniec terapii to jest moment, kiedy pacjent albo się zrealizowało cele, z którymi przyszedł i dostaje na tyle narzędzi, umiejętności, wglądu, rozumienia siebie i świata zewnętrznego, że jest w stanie sobie poradzić. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ma większą wiarę w swoje siły, jest w stanie sobie poradzić. Są pewne obawy, bo zaczyna się myślenie właśnie, jak ja dam radę. Natomiast tak jak dzisiaj też miałem taką sytuację, że no, swojej pacjentce powiedziałem, tak, oczywiście, da pani radę. I było też, też takie, też padły słowa o tym, że padają słowa o tym ze strony pacjentów, że czasami jest im smutno, że pewnie coś się kończy, no bo my się przywiązujemy jako ludzie, nawet w relacji też terapeutycznej. Natomiast to jest też taka pozytywna refleksja. Też jest dużo też takiej dumy, radości, że się dużo zrobiło, widzi się etapy, które się przeszło i takiego poczucia też sprawczości i też, no, można powiedzieć górnolotnie, też takiej mocy. A poza tym później, jak się widzi psychoterapeuta ze swoim byłym pacjentem, pacjentką w mieście, to zawsze się uśmiechniemy do siebie, powiemy sobie cześć albo dzień dobry, bo to najczęściej tego typu relacja, a czy niewykluczone jest, że można i zagadać do siebie. Przecież nie będziemy uciekać na swój widok, przez długi czas terapeuta, terapeutka i pacjent, pacjentka na wielu płaszczyznach byli w jakiś sposób, no, bliscy sobie w tej relacji terapeutycznej.
1: Tak sobie wyobrażam tę scenę. To muszą być i wzruszające, i takie bardzo sympatyczne momenty.
0: Czasami są wzruszające momenty, czasami jest i tak bardzo poruszająco i od strony właśnie terapeuty i od strony pacjenta, pacjentki, jak najbardziej i jest to zupełnie wszystko naturalne.
1: Chciałem cię zapytać, czy ty jako psychoterapeuta, też jako człowiek, Zbigniew Piotr Kamrat, uczysz się czegoś od swoich pacjentów, czy masz już na tyle szeroką wiedzę, na tyle spore doświadczenie, że żadna jakaś taka informacja ciebie albo nie wzrusza, albo nie powoduje refleksji? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo się uczę też od swoich pacjentów. Uczę się o psychice ludzkiej, o ludzkim umyśle. Wiele rzeczy mi ciągle zaskakuje i to sprawia, że ten zawód jest dla mnie fascynujący i ważny. Mimo że rozumiem, wydaje mi się, dość dobrze, jak funkcjonuje umysł ludzki i psychika, to z relacji z pacjentami też wyciągam bardzo wiele inspiracji, refleksji, rozumienia, co wzbogaca też kolejną pracę terapeutyczną. Oczywiście w pracy terapeutycznej z pacjentami jestem nastawiony na ten czas, to jest czas pacjenta. I tak staram się być nastawiony, sfokusowany tak w 100%, jeśli w ogóle jest to możliwe, na to, co się dzieje z pacjentem. To jest w 100% jego czas czy jej czas. I nawet jak się pojawiają jakieś wątki osobiste, no to też się gdzieś w tle tym wątkom przygląda i wtedy się korzysta na przykład z superwizji, jeśli w jakiś sposób one są ważne albo istotne. Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bardzo czerpię dużo. To nie jest oczywiście przedmiotem sesji, chociaż czasami to uwłaśniam. Zdarza się, że powiem, że to niezwykłe, co pani powiedziała, albo że na przykład to bardzo jest ciekawe i dla mnie inspirujące, albo też staram się doceniać moich pacjentów, że jak jeżeli nie to, że czy zasłużyli, czy nie, tylko jeżeli widzę, że robią wysiłek, to nazywam po prostu to.
1: Wspomniałaś o superwizji. Dodajmy, że wy jako osoby, które pełnią takie funkcje psychoterapeuty, psychologa, też macie ludzi, którzy sprawdzają waszą pracę. Są po prostu takimi obserwatorami jakby, tak?
0: Można tak powiedzieć. Superwizor, superwizorka to są bardziej jeszcze doświadczeni terapeuci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, mają więcej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim mają inną perspektywę. W superwizji chodzi o to, żeby oderwać się też od tego swojego tylko sposobu myślenia. Trochę to było w twoim pytaniu, gdzie żeby nie myśleć, że się wszystko wie i się jest najmądrzejszym, żeby zobaczyć z innej strony, żeby bardziej pomóc temu pacjentowi. Superwizje są zanonimizowane, czyli używa się tylko imion pacjentów albo i żadnych danych szczegółowych, analizuje się fragmenty sesji, ma się większe rozumienie. Superwizja też dotyczy nie tylko tego, co się dzieje z pacjentem, ale też co się dzieje z terapeutą w relacji z pacjentem, bo to jest tak, że psychoterapeuta pracuje sobą, czyli nawet jest takie, kiedyś było powiedzonko takie, że wszystko to, co masz nieprzepracowane w sobie, odnajdziesz w swoich pacjentach w relacji z nimi. To natychmiast wszystko się ujawnia. Wszelkie obawy, lęki, frustracje, rzeczy, które się nie podomykało. I to jest też bardzo ważne później w pracy własnej. Czasami to jest psychoterapia własna, czasami są to grupy analityczne, czasami własne szkolenia. Taka świadomość tego, że jeżeli na przykład pracuję z pacjentem, przychodzi pacjentka do poradni na przykład i mówi o swoich lękach i chce pracować ze swoimi lękami, to dobrze jest, żebym ja też rozumiał swoje lęki, żebym z nimi pracował, żebym był adekwatny, żebym korzystał nie tylko z wiedzy naukowej, ale też z doświadczenia swojego, ale też z doświadczenia innych pacjentów, to znaczy z doświadczenia tej pracy terapeutycznej poprzedniej.
1: Wróćmy jeszcze już tytułem końca do samej depresji. Zachęcamy oczywiście do jej leczenia, ale jakie są największe trudności? Z czym pacjenci mają największe problemy? Bo to jednak wiąże się, czy może się wiązać z pewnymi zmianami, które trzeba wprowadzić w swoim życiu.
0: Pierwsza rzecz to, jeżeli pytasz o problemy, to pierwsza rzecz, nie czekać, aż problemy nabrzmieją, nie czekać, aż będą bardzo widoczne objawy. Jeżeli czujemy, że już jest coś nie tak, to można iść od razu, zarejestrować się, pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Lepiej, jeśli dostaniemy informacje, że to są na przykład stany depresyjne albo wynika to z jakichś przeżyć, niż żebyśmy dostali informację, że to już jest pełnoobjawowa depresja. To jest pierwsza rzecz. Tych problemów jest trochę związanych z mitami na temat depresji. Też z tym, że pacjenci często się boją leków, a czasami są one konieczne. Że sami odstawiają leki, albo sami sobie je dawkują, albo sami regulują. Że czasami jest tak, ale to już bardziej psychiatrzy by się wypowiedzieli, że te leki tak delikatnie działają na naszą strukturę psychiczną, że czasami czasami te leki na początku trudno je ustawić, ale że też jeżeli wybierzemy sobie lekarza, to żeby na przykład trzymać się konsekwentnie, przynajmniej do jakiegoś czasu, żeby ten lekarz też miał wgląd w naszą historię choroby, rozumiał, tak jak psycholog czy psychoterapeuta, żeby był jakiś proces leczenia. Też problemem jest to, że często jak poczujemy się lepiej, to co mówiłem, to nie zmieniamy swoich przekonań, nie zmieniamy swojego stylu życia, nie dosypiamy, zarywamy nocki, na przykład prowadzimy niehigieniczny tryb życia, co też może sprzyjać temu, że zwłaszcza jak mamy na przykład obciążenie dziedziczne, że powielamy pewne wzorce, pewne schematy i to też może nas prowadzić do depresji. A na przykład aktywność fizyczna, wysypianie się, dbanie o siebie, dobre odżywianie się, dbanie o relacje, nawet takie mikro, że mamy jedną osobę bliską, kontakt z naturą, pasje, szukanie jakichś pasji, zainteresowań, też pozwalanie sobie, uczenie się odpoczynku. Te czynniki są takimi protekcyjnymi czynnikami chroniącymi nas przed tym, żeby się nie obciążyć w ten sposób, że organizm będzie się bronił w tym, że na przykład zachorujemy na depresję. Bo jeżeli będziemy go eksploatować taką gospodarką rabunkową, to nasz organizm, to może być tak, że w takim autonomicznym odruchu obronnym nasz mózg nas wyłączy. I to może być właśnie depresja. Że jeżeli sami się nie potrafimy wyłączyć na chwilę, to nas wyłączy. Nie traktujmy też naszego ciała jako rusztowania do noszenia głowy, a skóry jak wyrobów skórzanych i w ogóle też spójrzmy nasze ciało z takim szacunkiem, miłością, a jeżeli mamy słaby kontakt z tym ciałem, to popracujmy nad tym, bo ciało jest takim odbiornikiem, przekaźnikiem naszych emocji.
1: Czy ty przed chwilą powiedziałeś o takiej profilaktyce tej choroby?
0: Tak, trochę tak.
1: A są jeszcze jakieś inne rzeczy?
0: No myślę, że...
1: Takie uniwersalne, sprawdzone?
0: Tak, no na pewno, bo jak słyszymy ruch, aktywność fizyczna, to nam się kojarzy WF, tak? I są takie osoby, które nie lubią ruchu, a nawet by mocniejszych słów użyli. Natomiast no, musimy się ruszać, bo nasz mózg kocha ruch, aktywność, czyli chociażby zwyczajny spacer czy jakieś hobby. Uniwersalne metody, bardzo często zapominamy, że kontakt z przyrodą jest taką uniwersalną metodą. Są na to coraz większe badania. Mieszkamy w najbardziej zalesionym województwie w Polsce, a pytanie jest, jak dawno albo kiedy byliśmy na spacerze w lesie albo w parku.
1: Korzystajmy z tego.
0: Tak, korzystajmy z tego. To jest takie dziwne, że mamy tyle platform muzycznych. Pytanie, jak, kiedy słuchałaś albo słuchałeś ulubionej muzyki albo płyty? Czy jak słuchałeś ulubionego utworu, to czy nie zauważyłaś, że ci się polepsza humor, że to wpływa na twój system nerwowy? Czy kiedy się przytulałeś do kogoś bliskiego, wtedy się wydziela dużo oksytocyny, na przykład hormon stresu, ale który nas uspołecznia, który sprawia uodparnia. My potrzebujemy bliskości. Kiedy na przykład często nie umiemy wypoczywać, to też jest uniwersalna metoda. Mamy wannę, ale nie mamy czasu, żeby w niej poleżeć z pianką i się porelaksować. Od razu scrollujemy, a może trzeba zamknąć oczy. A jak nie potrafimy zamknąć oczu i pobyć ze sobą, to może jesteśmy tak rozpędzeni, że warto temu się przyjrzeć. Myślę, że zainteresowania, pasje, hobby. Często nie mamy żadnych zainteresowań i myślimy, że one same przyjdą, zapukają do drzwi. A to chodzi o to, żeby odważać się małymi kroczkami, próbować nowych rzeczy, nowych potraw, wyjechać czasami w Polsce, za granicę, nie mówić, co oni tam mają, czego my tu nie mamy, i się odważyć, trochę wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu, ale na tyle bezpiecznie, żeby to było dla nas korzystne. Więc jest masa tych czynników.
1: A jeśli te wszystkie rzeczy nie zaczną sprawiać nam przyjemności, czy przestaną sprawiać te przyjemności, to już jest mocno chyba taka żółta lampka. To, co powiedziałeś na początku.
0: I warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty, choćby po to, żeby się okazało, że wszystko jest okej, albo że może warto na coś zwrócić uwagę, albo że trzeba już wziąć leki lub pójść na psychoterapię.
1: To na sam koniec zapytam o to. W zasadzie wspomniałeś o tym w naszej dosyć długiej rozmowie. Depresję da się wyleczyć skutecznie? Czy da się żyć pomimo tego, że ona jest ewentualnie, może nawrócić, może jest wyciszona? Mhm. Jak wygląda skuteczność walki z tej chorobą pod względem jej, powiedzmy, całkowitego wyeliminowania?
0: Depresję leczy się skutecznie, natomiast nasz mózg jest magazynem pamięci i zapamiętuje nasze przekonania, nasze zwyczaje, nasze myśli, emocje. I żeby depresję wyleczyć skutecznie, często lub czasami potrzeba farmakologii i psychoterapii albo pracy ze swoim umysłem, żeby zmienić swój styl życia. Tak, leczy się skutecznie, natomiast jeżeli już chorowaliśmy na depresję, no to na pewno będzie wskazana uważność do końca życia, żeby nie wracać do starych nawyków, które nam nie służyły, do starych schematów, bo mózg wtedy je, nasz system nerwowy je odgrzeje i może nas... z powrotem zaprowadzić na tą ścieżkę choroby.
1: Czyli można dwa razy na przykład zachorować.
0: Tak, jak najbardziej. Można wielokrotnie, bo wielokrotnie wracamy do tych samych nawyków, do tych samych schematów i przekonań. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że byliśmy na granicy, a tu ktoś zachorował, zdarzyła się jakaś sytuacja, trudna sytuacja materialna, trudna sytuacja w domu, kłótnie, rozwód rodziców, i to są nieraz takie czynniki, które sprawią, że mogliśmy nie zachorować, ale jednak zachorujemy. Są niektóre rzeczy niezależne od nas, ale zawsze warto szukać pomocy.
2: SK 106.6. Pomoc zwierzętom czy udział w interwencjach? O tym, jak taka praca wygląda od kulis, opowiada Radek Lubnał.
3: Dzisiaj o zwierzętach, prawda? Powiedzmy, kiedy po raz pierwszy czułeś, że ten los zwierząt nie jest ci obojętny? Jak to się stało?
4: To nie był jeden moment, ale raczej proces dorastania w empatii. Od dziecka nie potrafiłem przejść obojętnie obok krzywdy. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym był moment, w którym jako młody nastolatek zobaczyłem nagranie z zabijania psów w Korei. Wtedy zrozumiałem, że samo współczucie nie wystarczy i potrzebne jest realne, prawne działanie.
3: No i właśnie, jak to się zaczęło z twoim pomaganiem, z tymi interwencjami? Czy to właśnie może ten pobyt w schronisku dla zwierząt?
4: Schronisko na pewno uczy pokory i brutalnej rzeczywistości. Nauczyło mnie, jak ogromna jest skala ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też jak ważna jest cierpliwość. To tam zrozumiałem, że skrzywdzone zwierzę potrzebuje czasu, by znów zaufać człowiekowi. Najtrudniejsze z przypadków były takie, gdzie pies był ewidentnie bity i to bardzo się odbijało na jego zachowaniu. Bardzo ciężko też z takim psem pracować, ponieważ ma lęki, bardzo dużo lęków. Pies wtedy może wykazywać agresję. I no to właśnie z nim jest najgorzej, z takimi przypadkami. Starałem się gdzieś z takimi psami pracować. Choć oczywiście są ludzie bardziej doświadczeni w tym zakresie, no ale jednak nawet sama chęć próba pomocy, to jak najbardziej jest wskazana. Wyprowadzałem je na spacery, oczywiście gdzieś tam karmię smaczkami, ale to też był proces treningowy, proces gdzieś tam rehabilitacji tych psów. Z całą pewnością nauczyło mnie to cierpliwości, wyrozumiałości. I też dużo zrozumiałem, no i właśnie zobaczyłem tą skalę, nie? Jak to jest, jak to wygląda od kuchni po prostu. W 100% schroniska nie są pełne z powodu wypadków losowych. To efekt niekontrolowanego rozmnażania, braku sterylizacji, nietrafionych prezentów świątecznych i prucania psów, gdy stają się stare albo chore. Każde zwierzę w schronisku to pomnik ludzkiego egoizmu i braku odpowiedzialności.
3: No a jeśli chodzi o pomoc właśnie gdzieś tam w fundacji, jaki to był przeskok właśnie między tym schroniskiem a fundacjami?
4: Zacząłem od dokarmiania czy zgłaszania bezdomnych psów, jednak z czasem zderzyłem się ze ścianą procedur i brakiem narzędzi prawnych. Zrozumiałem, że jako osoba prywatna mogę zrobić naprawdę niewiele, a działając jako inspektor w przeróżnych strukturach, mam realne prawo wejść na posesję, wezwać policję i skutecznie odebrać zwierzę kotowi lub nawet go pouczyć, ale mam jakikolwiek wpływ na to, realny.
3: Działasz dosyć niezależnie, zamiast gdzieś tam jeszcze reprezentować konkretną organizację. Czemu akurat taki sposób?
4: Działanie niezależne daje mi pełną autonomię i taką elastyczność. Duże organizacje często są sparaliżowane wewnętrzną biurokracją lub ograniczeniami budżetowymi, a ja działając na własny rachunek mogę reagować natychmiast, bez czekania na zgody z góry, dopasowując metody bezpośrednio do realiów lokalnych. No to się wiąże z tym też, że bardzo aktualnie na dzień dzisiejszy te organizacje i sprawy z nimi związane są bardzo upolitycznione. Nie chciałbym żadnego kierunku, żadnej strony obierać, bo tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o dobro zwierząt i tylko na tym mi zależy, nie na żadnych przepychankach między organizacjami. Psy są bezstronne, nie? One po prostu chcą żyć, koty i ogólnie zwierzęta.
3: I jakie to jest dla ciebie doświadczenie? Czy wspominasz takie najtrudniejsze interwencje? Czy gdzieś to zostaje w pamięci?
4: Zostają, ale są takie interwencje, które bardzo bym chciał z siebie wyprzeć i naprawdę ich nie pamiętać. No bo jednak na interwencjach trzeba zachować zimną krew, ale no to się zobaczy, to gdzieś tam potem wraca. Choćby wieczorami człowiek patrzy się na swojego własnego psa, gdzieś tam, że ma ciepło, ma dobrze, wygodnie, ma normalne jedzenie, no a gdzieś tam są naprawdę takie ciężkie przypadki. Już widziałem naprawdę, no chyba w każdym stanie zwierzę, ludzie mi się wydaje, że się prześcigają po prostu gdzieś tam w pomysłach na tortury, ale od wydubanych oczu, gdzieś tam poskalpowane te psy, odrywane łapy. No, już wszystko widziałem, nie?
3: Czy gdzieś miałeś okazję szerzej jeździć po Polsce? Jak to jest, jeśli mówimy o tutaj naszym obrębie?
4: Tu działałem akurat tak w okolicy do 100 km od Żar. 90% przypadków, 95% przypadków to są jednak wioski. No tam jest po prostu dramat. I to koty, czy psy, czy też inne zwierzęta, no jest po prostu porażka. Bo to tak samo w to wchodzą krowy, konie.
3: Czyli też miałeś...
4: Miałem. To też są straszne, naprawdę straszne. przypadki. Bo wiadomo, że jeśli coś jest nieuzasadnione, no to tych zwierząt się nie odbiera. Muszą być do tego odpowiednie pobudki. Tak samo ktoś sobie nie może zgłosić zwierzaka, bo na przykład ma kłótnię sąsiedzką, bo jednak no tak czy tak, jeśli tam już patrol przyjedzie na interwencję, no to sprawdzi tak naprawdę dobrostan zwierzęcia, no i albo na przykład zaleci zmianę warunków, na co no czasami ludzie się zgadzają i ją robią, jeśli nie, no to po naszym ponownym przyjeździe wtedy zwierzak jest odbierany.
3: Sprawdzacie, czy te warunki się poprawiły?
4: Tak, sprawdzamy to jak najbardziej. Jeśli ktoś to otrzymuje termin, tydzień czasu, dwa tygodnie, to też zależy na co, bo są różne sytuacje. Ktoś może mieć do postawienia kojec, bo pies na przykład ma coś, jakąś pseudobudę. Może być tak, że jest jakaś suczka, która jest niesterylizowana, ma urojoną ciążę, czyli też no, ludzie też potrzebują czasami kilku dni na to, żeby sobie coś tam zorganizować. No ale różnie to bywa, nie? Bardzo często jak się jeździ na interwencję, no to najpierw ludzie reagują z taką pokorą albo dopiero po przyjeździe policji. Od razu to się wszystko zmienia też w agresję. Nie? Najczęściej no jest taka agresja.
3: Miałam pytać, czy to jest już agresja, czy to jest pokora? Co widzicie pierwsze?
4: Pierwsze, co widzimy, to jest szok. Szok i niedowierzanie.
3: Wypieranie.
4: Wypieranie, tak. Ludzie na wioskach bardzo często to, co słyszymy, to uwaga, cytuję, a co ja będę psa kajstrował? Ja nie będę z psa kalekie robił.
3: A może taka nieświadomość też?
4: Nieświadomość, myślę też, że tak, ale to wszystko jest już gdzieś tam na poziomie edukacji, bo to powinno się to wszystko zmienić na tej płaszczyźnie, bo tak naprawdę to wszystko, co nas otacza, nasz paradygmat cały zależy od edukacji. Więc jeśli na tym etapie jeszcze szkół podstawowych byłyby wdrażane jakiekolwiek przedmioty, które uczyłyby jak postępować ze zwierzętami, to ze zwierzętami, to tego problemu by nie było. Ale też może jakieś formy przekazów, właśnie radio, telewizja, internet na większą skalę, cokolwiek, co będzie miało jakiś masowy przekaz, żeby ludzie wiedzieli, że tak naprawdę, no, jeśli mają te psy czy koty, trzeba je sterylizować, kastrować, leczyć. I ja to zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma przymusu posiadania zwierząt, więc jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić finansowo im warunków, no to nie powinien ich brać, żeby potem nie móc się kłócić chociażby z jakimś inspektorem, tak? Mhm. Także no myślę, że właśnie tutaj edukacja jak najbardziej. Powinno się na tej płaszczyźnie coś zmienić, żeby było lepiej, bo nawet osoby dorosłe są takie, że no bardzo często wydaje mi się, że powinno im się tłumaczyć, że to jest pies, on nie je, nie wiem, ziemniaków starych z obiadu, że jeśli choruje, to musi jechać do lekarza, tak, że no on tak samo czuje mróz czy tam gorąc, no i powinien mieć te warunki lepsze, no ale no tutaj jest właśnie kwestia albo empatii, albo jakiejś takiej samoświadomości. Myślę, że jeśli ktoś nie urodził się z tą empatią, to chociaż nie powinien brać tych zwierząt, żeby im nie robić krzywdy. Bo jeśli czegoś nie rozumie, nie zna, no to niech będzie chociaż obojętny, a nie, że będzie w tym procederze brał udział, jak gdzieś tam ta druga strona.
3: Kto może zgłosić taką interwencję? Jak wygląda ten cały proces?
4: Może to zgłosić dosłownie każda osoba. My na pewno wymagamy jakieś zdjęcia, robimy też wywiad środowiskowy i jeśli są ku temu przesłanki, to wtedy jedziemy na interwencję i to muszą być takie naprawdę konkretne też dowody, no bo jednak gdybyśmy reagowali na każde zgłoszenie, no to tak naprawdę no, nie bylibyśmy w stanie jechać w każde miejsce, po prostu byłoby to niemożliwe. Jak już jesteśmy na miejscu, no to wiadomo, sprawdzamy książeczkę, stan psa, skóry, warunki, w jakich bytuje, czy jest wypuszczany, pytamy się sąsiadów.
3: A zdarzyło się, że jakaś interwencja była nieuzasadniona? Samo zgłoszenie, czy było nieuzasadnione?
4: Zdarzało się tak, że faktycznie ktoś, na przykład nie wiem, czy właśnie coś było na zasadzie kłótni sąsiedzkiej, lub może ktoś chciał komuś zrobić na złość, albo ktoś myślał, że pies mógł być w lepszych warunkach, ale na polskie prawo aktualne no nie można odbierać dosłownie każdego psa, bo naprawdę muszą być ku temu powody. Jeśli pies ma dach nad głową, ma pełną miskę czystą, karmy, wody, książeczka jest prowadzona, jest zaszczepiony, no to wtedy nie ma powodu, żeby tego psa odebrać.
3: Mówiliśmy troszkę już o systemie ochrony. Czy według Ciebie osoby właśnie znęcające się nad zwierzętami, czy te kary powinny być zaostrzone, żeby jakoś zmniejszyć skalę?
4: System w Polsce wymaga pilnej reformy. Prawo na papierze nie jest najgorsze, ale kuleje jego egzekwowanie. Największym problemem jest niska szkodliwość społeczna czynu, z jaką sądy i prokuratura wciąż zbyt często traktują znęcanie się nad zwierzętami oraz brak powszechnego obowiązku czipowania zwierząt. Kary więzienia powinny być bez zawieszenia, a zakazy posiadania zwierząt dożywotnie i na pewno rygorystycznie kontrolowane. A co do edukacji, to uważam, że podstawowy kurs takiego odpowiedzialnego opiekuna przed zakupem lub adopcją drastycznie

0: Edukować tą lokalną społeczność, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i wspierać gminy w humanitarnym rozwiązywaniu problemów bezdomności zwierząt.
1: SK 106 i 6. SK 106 i 6. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi, we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOS-a 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam bezce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

Hitsy. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na Eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 35 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo. SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

o tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justin, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko, będzie też Marlon Hofstadt m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album, przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy. Skąd się

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Dlatego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Czy tym razem będzie tak samo? Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDOS-a 2.1.1.5 i to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
1: Tak, jestem gotowa.
0: To powiedz mi, co gramy?
1: Gramy teraz Bambi i BDOS 2.1.1.5 Cyrk.
0: A ja przedstawię się głosem BDOS-a.
2: All the hits right here.
3: To jest premiera w Radiu SK.

0: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i będzie
1: dobrze.
0: Coreup, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie, Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku. We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radiu Esca.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smith & Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i Beatles 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru Laluz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? No ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radio SK.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

zanim spadnie deszcz. Czyta się lepiej, to Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy, ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce, a przynajmniej oby, Sanach za moment.

0: SK 106 i 6.
1: I've been fighting.

Alonery Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać SK, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek, wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą 20. Słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, do usłyszenia.